Trutru lobby, aby bigi grani. Jami odofuti de takso. Trutru lobby, aby bigi grani.